tenue miara urde miara falci. Sai tenjai la zawe zmanina fa visa na futsen. Satri mansela maf bequizana. Sasi tiam zakan mafen mandidna te anyuta zoom narir. Te putkiats kiel kiel awela. Mtair puzana zanj mafate.